Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam krasni słowici, tym kotronom z kistoj strony słowicia o języku i na językach. Witam krasni, demkoetlem.fm, tam może te pisaty piszte też na komunikatory, a ja szasz i prowiriam, czy może już dachtony napisał za to, że bardzo często tak się dzieje, to program na żywo, koli słuchate go na żywo, a nie jak powtórzenia. No i bardzo często idę w takie strony, czasem niezamierzone z tej przyczyny, że wasze reakcje tu też. Daj aktoriat, nalem to tak offline, ale to online, na żywo. Zatoż, zaczynamy od naszego dżingla i przechodzimy do naszych spraw.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

Tak, witamy do Slobici. Powiem wam, że po poslednim programie Kus Dyskusji było wielo dyskusji. A zaczęliśmy od słowa Biglas, bo tak na południe od Karpat by się dojeć na nasz prascy pocim pizniejsze żelisko. Próbujemy wam dokazać, że to nowe słowa riżni przychodzą riżnymi drogami i riżni w riżne regiony rusyńskiego języka, ale jako się tak pisali ci, że to sliw takich jak i pałuk, paus, parobok, pamiat, paryja, paryja. Och, było ich aż i desy tam w naszych besidach, już poza programą doszliśmy do słowa pacia. Do paciate, o, ane do paci. Dumam, że dnes możemy nadijty za to, że zastanowiłem się im na samych dwóch słowach. Od nich im zaczął, to prawda, i się mi zdaje, to ty pałk i paus, no bo to zaczynają się to ty językowe debaty dyskusji i peredumania. Myślimy o tym pałku, o tym świeriaty, które tużdem temu nie znałem, czy mają wisem, nie chcę szlić, użyłem prowierił, że wisem, a drugie to ta żert, którą przytyskać się. Przytyskać się, przywiązuje się wezenę wozą, na przykład sino, to taki dołżezny dróg, który przytyskać na wozi. To sino i piszą im do kontekstualnego zlonyka lemkiewskiego języka profesor Lene Duć-Fajfer, no i żal, na żal nie nakormiłem się za to, że ryżni są zapisane pałk przez eł, a pawus przez pawus, tak specjalnie czytam czerez we, choć widomo inaczej wymowymy. No i tu nie budu dokazywał, że taka forma są założmy złe, tak? Bo kiedy to tak by się duje, jestem takim głęboką ło, pałuk, pauz i tak dalsze. Czy tak może aż i zapiszę, ale że tu nie mamy chyba może powisty systemowej normy. A okrem toho ja by się schylał do toho, żeby zapisywać bez eł i bez w, to znaczy pauk i pauz i o chwilku wam spróbuję bodaj pojasnić, czom tak dumam. Najpierw się wernijmy dość daleko, bo do praslawiańskiego języka, bo jak się pewno dodumujete, nie będę aż tak lekko, choć nie będę budu się starał, nie by się dłaty za bars tak językoznawczo. Ale musimy się wrócić do takiego nosowego, własnego on. Polskie słuchacze na pewno go znają. Lemkiwskie słuchacze z Polski też powinny go znać. To znaczy najlepsze. No tylko, że kolesy on było we wszystkich słowiańskich językach, no bo one się wywodzą z prasłowiańskiego języka, z tego jednego wspólnego dla wszystkich Słowian języka. Ostało dnes tak o ile w polskim języku, no i tu trzeba pojasnić, że w skoroczyniu, w schidnio-słowiańskich językach, w tym i w rusyńskim, to dawne on przeważnie wtratyło nosowist i przeszło w takie normalne u. Kiedy sobie tak to możemy... O, tu primiry damy sobie. Polskie wąski, węzeł, węgiel. Tak, trzy słowa to w nas będzie uski, uzeł i uhel. Znaczy czujemy tam on, czasami ę, ale to już inna historia. W każdym razie to było dawne on, które w nas i we wszystkich schidnio-słowiańskich systemowo może powisty wtratyło nosowist i pereszło w u. No i jak sobie wezmemy to nasz uzeł, bo guniomu budu iszał, żeby wam pojasnyty naszego pauza, choć może już dach to czuje, to taka dawna prasławiańska forma rekonstruuje się, ona jak onzl. Onzl, i ono się od tego on zaczynało. No i z Lemkiwskim mamy z tego onzl, tam jeszcze kusiczka inczy własne powchodyły, ale mamy uzeł, tak? Zresztą mamy podobny w rosyjskim uziel. I tu od razu mogę pojasnić, że w innych schidnio-słowiańskich, na przykład w ukraińskim czy w białoruskim, tam doszło po dorozi w. No i mamy wuzol, czy w białoruskim wuzjol, tak chyba się to bude czytało. Znaczy, że tot dawny prasłowiański na hałosowy on mąż powisty koli nosowist zaniknęła i dało u, no to wtrzymała się na premier w lemkiewskim języku, ale ukraiński, białoruski przystały tam iszcze takie
zwany czasem protetycznym V, znaczy takie V, które stoi na początku słowa, bo tak język dumał, że tak lepsze, jeszcze dasz to tam dołożyty. No i tak, taki sam premier mamy z tym ongl dawnym, znaczy to kut richt, znaczy ucho, tak? I w rosyjskim będzie bez toho we, no ale w ukraińskim już zwe, w białoruskim będzie wuchal, słowackim będzie nie będzie mało toho we na początku. No i o tym będziemy jak raz wysiedlować. Ja tu chcę powiedzieć to, że zresztą uchoł i uchel, podobne słowa oznacza czysto, dasz to incze. Znamy, że na premier w Polsce mamy węgiel, to taki czarny, iż to się chyba wydobywa z ziemi, czy węgiel, rytrze chosnowane, ono tam maje we na początku, a w nas ho nie, bo ani uchoł, ani uchel nie będzie mał toho we peret na początku słowa. I tu od raz powiem, że nie ma ho ani słowackie, ani czeskie, ani serbskie ugal, za to tu przyzrymy się tomu jak raz procesowy. Ale też nie znaczy to, że lem kijowski język nie ma tego praktycznego we, też my o tym desy nam się pewnie perywało w naszych besidach, no bo mamy takie słowa jak win, od dawnego on, wisem, od jeszcze desy tam, dach to powiest osem, mamy wiłciu, mamy wikno, mamy owes, ale w odmieni znajdziemy wiłsa, mamy otec, a w odmieni znajdziemy wicia, znaczy to we desy tam nam się jak protety jawlat. No, mamy wilchu i olchu i za to seło czasem się nazywa olchowec albo wilchowec. Choć tu trzeba powiedzieć, że mamy lem jedną wilszniu, a nie mamy olszni. Takiej wersji nie czuł, ale z to ponimamy, znaczy tyma nazwaniami seł, cyńczyma nazwaniami, imionami, nazwiskami, zlikami i tak dalej. No, to absolutnie nie taka prosta sprawa, tam to stare formy archaizmu są najbardziej zafiksowane. No ale jakbyśmy sobie zrównali, na przykład z ukraińskim, albo w białorusku, no chyba jeszcze bardziej to we na początku jest zafiksowane, no to trzeba powiedzieć, że w nas to ta tendencja była słaba, co zresztą znany językoznawca Juri Szewelow, opisujący historyczną fonologię lem kijowskich gwar, no to powił, że to te najbardziej zachidni obszary schidnio-slawiańszczyny, południowo-zachidni, może tak powiedzieć, takiej niemalej tego protetycznego W. No i wertamy do naszego pauka, tak? No bo od toho zmy zaczęli. Prasławiańskie słowo będzie się rekonstruować. Aha, no i tu muszę ci przypomnieć, że to dawny element pa, tak? Mamy go w pauku, w pauzi, w pamiaty, w parobok, pachola, wszystko inne, co tam będzie na pa. Paryja nasza dneśnia, która idzie od ryty i będzie paryja. To pa było dawnym elementem, który dostawało się, żeby dasz to zmniejszyty, żeby dasz to. Ha, tu jest szeroka, dospowisty, szeroka lista możliwości. Do tego może wernuty w jednym z programów, który zmi się zanemali, za to nie będę do niego wertał. Wernu do tego pauka, bo to praslamiańskie słowo rekonstruuje się jak pa-ong. Pa-ong. No i tu dost, pa już im powiem, że to był kolejny taki produktywny, słowotwórczy element, ale mamy dawne ong. No i kiedy to pa damy do ong i zaznaczymy, że to on przechodziło w u, mamy nasz pa uk. No i taką, że formę mamy w lemkiwskim, no tak, chociaż w rosyjskim mamy serbski i chorwacki. Mamy też tak premier, no tu jak raz polski dostał jotu, bo pa jong. No i tu chyba się mi zdaje, że jest klucz do tej ciłej sprawy, no bo kiedy sobie wozmemy toho pauka,
kiedy sobie wozmemy czy już te perperychody do pauza, no o chwilku pewnie perperejdemy do pauza, no to tam widzimy, że uk, no tu jeszcze może nie tak do czysta, ale o, ale jak raz wojdemy sobie w czeskie i słowackie różne gwary, bo czeski językowy atlas fiksuje razem z literackim pawuk, tak, dokumentuje cił kupatu form pauk, pauk, pouk, pok, puk, korotrzy, ale bardzo często dialektycznie to bez toho we, które by się dneska zdawało, że mogłoby tam byty. Win tam wskazuje na to wstawne we, że desy ono tam przyszło. Podobnie widzimy ten proces w słowackim języku struczny, etymologiczny słownik słowenczyny Luba Kralika nam wywodzić literacki dneśni pawuk z dawniejszego pauk, który też dnes gwarowo żyje, za to, że nie chce tam się to wyjawić. No i zresztą, o tu jeszcze ciekawy ślid starego pauk bez w zachował się aż i w madziarskim języku. Znam, zaraz powiecie, że madziarski inny słowiański. No tak, ale velo maje slawianizm, znaczy tych sliwów pereniatych, jak się już wbył tą klinom pomedze mosz powisty. Założmy protorusyńskie, protosłowackie, protoserbskie i protochorwackie dialekty, no to Winsia był taką kliną, no i był de facto okrużony z słowiańskimi językami i velo sliw pereszło słowiańskich, cy od północy, od wschodu, cy od południa do madziarskiego języka, zresztą o tym ciśmy chyba uszy nieraz by się dłali. No w madziarskim pok.

dobry z serbskiego, jak i z rusyńskiego. Znaczy, proto serbskiego, proto rusyńskiego, tak ich roboczo nazwijmy. Znaczy, po pierwsze, Madziary musieli wziąć to słowiańskie słowo iść w formie bez toho w, toho pa, wuk, które aż i dnes w słowackim języku jest. Oczywidno, to samo pok po maďarsko pauk nie dokazuje, od którego konkretno słowiańskiego języka słowo przyszło, no ale jest świadkiem toho, że forma pauk bez w. Pauk, nie, pauk, to nie było lokalne czudo, ale musiła, że ty w starszym słowiańskim językowym prostorii od Karpat po Pałanoniu. Dobry, przejdźmy jeszcze, żebyśmy nie zawali nasz pauz, tak? Jego prasłowiańska rekonstrukcja to pa-ąz. No i tu za to chodziłem dojty do toho pauza, za to, że tu budowa słowa jest jeszcze bardziej prozraczna, to znaczy mamy stare ąz. Do toho dodaliśmy to nasze dawne pa, a ąz trzeba zas sobie perejty, że on pereszło w u i mamy uz. To samy korynsztof, uzeł, uzłaty i tak dalej, i tak dalej. No i zas tu budem maty pa onz, pa uz. Dneśni nasz pa uz od uzłaty. I tu zas przypominam, że bez toho w, kotre desy tam w da kotrych językach woszło w czas różnych językowych procesów. No, ale zaraz przypomnę, czego im wyszło, czemuśmy mali pisać i pauz, i pauk bez w w tejże seredyni. Żebym jeszcze dasz to nie zabył. Aha, czemuśmy mali nie pisać? No, bo wezmę sobie naszego takiego łołka, o którym zmy ciś nieraz besidowali. Mamy łołka. I czemu łołku besiduju? Za to, że tam mamy w zapisie pierwsze W, pierwszą bukwę W, trzecią bukwę mamy L. A wymawiamy jej tak i tak samo. Łołk. To się nazywa to w tak zwanym neskladowym U. No bo to przykład naszego wołka tu będzie chyba najlepszy. A czemu nie składowo U? No bo to zwuk artykulacyjno bardzo bliski do U. Ale mnie tworzy okremowo składu, tak jak to dołuje U, jak pełny własny zwuk U. Zresztą, kiedy sobie posmotrymy na starsze, na nowsze opisy lemkiwskiej fonetyki, to zwuk bardzo dobry. Jest znany aż i w słowniku Jarosława Horoszczaka wydymy graficzne jego odzerkalenia z taką L, ale z taką włochnioną krysoczką chori, tak? Tu sobie możemy tot zwuk też ujawyty w takich primirach jak puch, tak? Puch. Tam de facto jest takie kusiczka wydłużone U, taki puch, tak? Tam, kiedyże to E w zapisie zmieni nam się w neskładowe U. No i tu, kiedybyśmy sobie tak posmotrili, no to tak samo, taki sam proces mich byty po tym, kiedy mało by to dojty w pałuk i pauz, tak? Że tam jeszcze dasz to stał laty. Lemże nasz to, kiedy już my sobie powili, że Antot Uzeł nasz nie dostał toho protetycznego W, toho na początku, tak jak polski węzeł, jak w ukraińskim języku, jak w białoruskim języku. My mamy tam, jest dalsze uzłaty i uzeł. Tak? I no, tu możesz powiedzieć, a czy tu jeszcze też jedno trzeba powiedzieć, i w pałuk, taka, nie by się dojrzeć, że taka grupa nachromadzenia toho W i U nie jest niemożliwa, tak? Bo różne premiery z innych języków wskazują, że może tak być. Ale chcę wam wskazać, czym im za tym, że chyba to W tam nie byłoby potrzebne ani w pauzi, ani w pałuku. Mamy takie słowo, które też my kolejce chyba rozbierali, jak ucia, dnesna ucia. No i już od XIX stolicia to sławne, dawne słowo, które jest częścią staropastyrskiej leksyki lemkowiny, no i szersze karpackiej rusy, oczywidne to takie dawne owca.

bo tak ono w prasławiańskich rekonstrukcjach zwłóczyt. No i już dawno, dawno były różne sposoby, jak się wymawiało, na przykład wucia, albo ucia, albo prosto ucia. No i jakbyśmy sobie wzięli to tu pierwszą formę wucia od wiucia, bo od toho przyszła to ta konieczna ucia. Jak sobie wezmemy do uwagi, że to jest wucia, ja już teper i tak to w przybuju jeszcze przybuju da jak bardziej ekspresyjni wypowisty, jak takie bliższe w, a nie składowego u, no to może powiedzieć tak artykulacyjno mowa niestety nagromadzenie aż trzech zwłokił bliskich do u. No bo zapiszmy sobie w, w, cia, tak? I wymówmy oba w, pomiędzy którym stoi u, znaczy i pierwsze, i trzecie w, jak nie składowe u, to będziemy mati de facto tak trzy bardzo podobne do siebie zwłoko, takie u, cia. No i od toho, kiedy była się to ta grupa u, dołgoho uprostywe, mamy dneska ucia, tak? Choć wiadomo, w odminach bude, choć ciszem czuł chyba uciaczy ser i owieczy ser. Ale fonetyczno chyba się mi zdaje nie tak trudno sobie przedstawić taku, jak raz sytuację. No ale jak sobie wezmemy to wszystkie trzy formy wucia, uwucia i ucia, to forma ucia na koniec naszła się w kontekstualnym słowniku lemkiwskiego języka. No i tak, lemże tak, to ta prele jasne, że nie dokazuje, że toczno tak samo prochodziła historia swił pałuk i pauz, tak? No ale po mojemu wskazuje bardzo ważną możliwość. W lemkiwskim to jak raz, to ta fonetyka nadawna zwłoki w i l, które przeszli do tego takiego u, bardzo podobnego do polskiego w, albo bardzo podobnego do angielskiego window, o, to tam nie wiążę, to tak bezpośrednio, bo się tu lem o wymowie, tak? No to się mi zdaje, że jednak tam i w pauzie, i w pałuku toho eu raczej nie powinno być, sztociż pribuju wam dnes dajak dokazat. Ależ to bym jeszcze chodził powisty, bo tak, żeby już może, żeby to w, tak uporiadkowaty. Tak, no bo wezmemy sobie tego pauka i pauza. Z pauką mniejsze widzimy, że tam nic już niepotrzebne, ponieważ win pochody to od dawna jeszcze prainderu europejskiego korzenia ank, który win tam związany z bardziej daczem wohnenem, tak? Tak jak tak, no jak nowy pauka są wohnene, no to za to od to ank, onk, późniejsze i nasze. Uk, tam nachodzimy, musite mi powierzyć, że tam nachodzimy to wygnienia, to dasz to takie zognene. Z pauzą lekrze sobie to ujawić, za to, że uz, pa plus uz, dnes mamy to korin uz w słowach uze, uzłaty. Za to tu sobie da jak skorsze, budeme maty zmohu pouczyty sobie to dawne i po mojomu tak by powinno być to zapisane. Zresztą, jak sobie wezmemy różne formy toho, na przykład pauza, tak? Bo jest i pauznik, i pauzyty, znaczy jest takie czasosłowo pauzyty, znaczy montowaty to pauz znachodzimy w różnych słownikach. Ale też zazriłem do innych słowników rosyjskich języka. Słowacko-rusyński wskazuje na formus w. Ale piszę do ortograficznego słownika profesora Kaprala z Madiar. Tam mamy formu bez w, mamy pa-uk. Mamy tak samo pa-uk w słowniku Ihoria Kerczy z Juria Czoria z Podkarpackiej Rusy. Ihor Kercza daje to w lem, ale to lem w skobkach, jako taka możliwa druga wersja, choć stati, jak poriadok stati widzimy, no to ono jest tam, gdyby mało być bez w, to znaczy pa uk.
paukowej, mamy pauczynu, pauczynastej, pauczycia, jak pani żena pauka, tak byśmy to powiedzieli. To mąż powisty, mnie to pocieszyło za to, że to im prowirił na samym kińcy i tak jakby potwierdziło moje rozdumowania i moją tezę, że to we tam mało boboty w nas niepotrzebne. Co jeszcze, no, kiedy dosłidzamy to panoński, słowiański areał, to tam cisz mąż powisty bardzo często wielo takich form nachodzimy, kotry nam kusićka bliższy, sam madziarski język, który to słowiańskie słowo perenial, jak pok bez na pewno we w seredyni, za to ja by został przy pauk i pauz, nie za to, że to formy z eł albo we nieprawilne, ale z dwóch przyczyn. Są niepotrzebne, no i trzeba by jakiś system z tego zrobity. Dumam, że tu etymologia jasna, że to prasłowiańskie paong i paons, które na pewno nie mali w, a na pewno, a tym bardziej nie mali l, tak jak to jest na żal w słowniku, no wodziat taką niekonsekwencję, a ja za konsekwencję i logiku. Lubię zresztą posmotę sobie na to tu łuciu, która do uci, aż do uci przeszła za to, że jak stoi przy u, to nam to we najczęstsze, niepotrzebne. A jak wy dumate, demko@lem.fm to mi adres, komunikatory znate, jak się do mnie dobyty pyszte. Tak jem dumał, że do paciaty anych na skanery idemy. Ona też, ono, to pacia było częścią naszych dyskusji, ale to dumam, że przejdziemy ku tomu w następnym programie. Ja na dnes już kinczu. Bardzo dziękuję za dneśniu striczu i to czujemy się dokoli. Pewnie o to już den. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

poszaty stromu, klonimy se pod naporom. Ako wytwy koszaty stromu, klonimy se pod naporom.

Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodyło. Betonowy potik, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

0: długo, Robo!
1: Tot program powtarzamy.
2: Nowiny Radia LM FM.
3: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Minulą sobotę w Toleji przeszły tożsamstwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Przypomnijmy, że rzeszeniem Świętego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspomina się sotną rocznicę powrotu Lemki do prawosławia. Protiahom roku jubilej wspomina się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiów, tożsamstw na Świętej Góry Jawir, jaki niedawno naprasnik Lemkiewskiego Świętego, świeszczenna muczenika Maksyma, którego żywot i muczeniczeska śmierć była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenie w Tolawi nawiązało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy tolawska parochia, jak pierwsza, prawie w ciłości wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeli zwrnuli się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątki lemkiewskich sił i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowitciu. Tolawa stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowini. Świąteczną liturgię w Tolawi oczelił archiepiskop korlicki i peremyszlicki Paisyj, fasysti czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkowy medali wszystkim przysutnym świeszczennikom. Medali otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby: Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczuk. Śpiewał chor Irmos pod wodiniem i mosty Marianna Jaroj. Mniejszości w Serbii wyberą i nowych członków nacjonalnych sowietów. Serbski minister pro ludzko prawa, mniejszościowe prawa i socjalny dialog Timo Berisha w piątniczu 18 września septembra podpisał rzeszenie o wypisaniu wyborów pro nowe sklikanie nacjonalnych sowietów nacjonalnych mniejszości. Wybory odbudą się 8 listopada novembra. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в том русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавном греко-католицьком путницьком місці в Марія Повчо на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstrecza, która już stała tradycją i odbywa się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schodnich cerkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To trzech episkopów zstrzeczali się w miejscu, które stało początkiem tej inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorocznej wstrzeczy to nasza wschodnia katolicka dostumienność i nasze świadectwo na zachodzie. Chcę o wstrzeczy doznać się z dopisu na naszym portalu. W najbliższą piątniczu 25 września septembra w Mazierskiej Zagorodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosibo z nazwą Czarno-Biły Beskid. Podia projde w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę korlickiej ziemi i niskiego Beskidu. Jego fotografii były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy pak obzerać do 20 grudnia decembra tego roku.
2: To były nowiny Radia LM FM.
0: My znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Tak, wiertamy do studia 21 września, z septembra 2023 roku 264 toho roku w rojańskim kalendarii. Do kinia jeszcze 101 dni w rojańskim kalendarii. Mamy 8 den września. Kto świadkuje dnes? Jeszcze dnes świadkuje za zachodnim stylom. Świadkuj Aleksander, Deria i Marko i Matwi, a za schidnim kalendarium dnes imenina. Jeszcze może też mi odsunęcie do Georgia, Jurija, znaczy Joana i Sofii. Okrem to świadkuję też w oświeci. Smotriu 3 dny niezależności. Dnes świadkuję do oświeci, choć to na pamięć różne, albo może inaczej, na pamięć podziej, które wystupowały w różnych rokach, to od początku. Malta świadkuje dzień niezależności na pamięć podziej z 1964 roku, to niezależnie od Wielkiej Brytanii, choć została członem wspólnoty narodów, byli za dzień niezależności też od Wielkiej Brytanii z 1981 roku i Armenia dnes świadkuje dzień niezależności, kiedy to w 1991 roku po referendum 99% wyborców zagłosowało za niezależność od tego, że czasu byli niezależną od Sowieckiego Sojuszu dżerżawą. Gana dnes den osnowatela, to na pamięć jednego z herojów, pierwszego prezydenta. Iż Brazylia den sadzenia dereł, a z międzynarodnych prazników dnes Międzynarodny Den Myru i jeszcze Międzynarodny Den rozpowszechniania informacji pro chworotu Alzheimera. W nas godzina 8 minut 18. Słuchate radio LMFM i program 3 świty.

Aż to się podjęło. To 21 dnia wersja septembra w historii. A zresztą może 1786 roku, kiedy zaczął się bardzo wielki pożar w New Yorku w Ameryce. O parunacet roku w 1792 roku w Francji Ludwik XVI był zdetronizowany francuskim nacjonalnym konwentem. Tu jak raz była proklamowana pierwsza francuska republika, która trwała formalną do 1804 roku do koronacji Napoleona, no ale masz powisty do zamachu w 1799 roku z naczytlem sim roku. W 1920 roku polsko-bilszowicka wojna zaczęły się rokowania, mirne rokowania w Rzezi. Перейдемо до 1922 року, коли то американський президент Уоррен Хардінг, можу повісти, підтримав ідею основати жидівську державу в Палестині, що знаємо, конечно довершилося по Другій світовій війні. 1937 рік, ту маме taku podius dla lubitelju Tolkiena, bo była wydana powieść kniżka Hobbit. Toho, że roku 1937 roku w Pradzi prochodził pochoron pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka. O rok 1938 rok Urząd Polskiej Republiki dał Czechosłowacji ultimatum, żeby zabrati za Olzia, jak znamy to byli sporne terytorii. 1944 rok, bitwa pod Komańczą, bitwa o Komańczą, już nazywana pomiędzy Czerwoną Armią i Wehrmachtem, to duże Czerwona Armia perymogła niemieckie wojska jak raz na Lemkowinie. 1998 rok, jeszcze jedna podia za drugiej strony oceanu w amerykańskiej telewizji był wkazany zapis to, że może jak starsze słuchacze pamiętają aferu pomiędzy z uczestniu prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Billa Clintona i Monikę Lewińską. W nas jeszcze pił minutę do pił dziewiątej, za to zaproszę was, drogi radiosłuchacze, na dajaku muzyku. Tak, to będzie chyba tot najlepszy moment.

Czaradny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Tak, i prišla chvíľa na chvíľu. Máme na tebe 10 minút do 9. Zatiaľ pozrieme sa, jak to jest i bude. 12 gradusów w tym momencie w Gorliciach. No i chyba tak dost lije i to się velo. Ja wam powiem, nie zmieni to nie dnes w nocy, ani zaran się to nie zmieni. Z tym, że zaran maksymalna temperatura lejem do 12 gradusów w Gorliciach. No i noc, już będą to tak schody ty do 9, aż i do 7 gradusów minimalno. Za to chłodno, aż i bym powiedział studeno chyba zaczyna już poriadnie osin i jak idę o pohodu. Dakus może bliższe sońce w seredu w Gorliciach, ale z tą temperaturą wam powiem, aż dopiero przy suboci niedzieli będzie 17 i 20 gradusów i przez to tydzień raczej będzie tak klało, może Dakus tam sońce wyjdzie, ale nie na długo, raczej taki zachmareny to tydzień będzie. Idę do Polkowic, DTP 11 gradusów. Najbliższe dni, może powiedzieć, będą podobni. Podobne, może Dakus teplejsze, 17-15 gradusów, tak witorok do czwartka. Dakus teplejsze w sobotu, bo 19, w niedzielu 22. Może Dakus zmniejsze deszczu będzie, jak na Lemkowyni. Ale toho sońca aż tak wielo ciż chyba nie będzie, bo chmary będą często zachodyty i zakrywaty sonce. I to niższe temperatury też już trzeba pamiętać, że będą schodyty aż i do 6 gradusów w Polkowiciach w tym tyżny. Wertam teper na Karpacku Rusi do Priaszowa 11 gradusów w tym momencie. Toj noczy iszczy w Priaszowi polije i kiedy smotrił na temperatury w tym tyżny, będę bars podobnie jak na Lemkowini. Na zanonem 14, może tak steplejsze, sreda, czwartek, piątek, bo około 16, 17, sobota, 18, niedziela, 21, a to techniczne temperatury też no, aż i do 5 lem gradusów będą schodyty. W Mukaczowej, na Podkarpackiej Rusi, 9 gradusów lem teper. Najbliższe dny jeszcze zaran przed południem kus polije. Potem już do kincia też dnia nie powinno, choć też chmary często będą zakrywaty nam niebo. Maksymalna temperatura to 17, 18, tak do 4, do 5, 19 w sobotu, w niedzielu do 22 i w nocy też aż i do 5, 6 gradusów będzie padała totaniczna temperatura. W Komloszci na piwniczno-schidnich Madiarach teper 9 gradusów, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy, od 16 do 18 będzie tak do 15. Nie powinno już laty, okrem jeszcze może dneśnio i nocy do kincia tyżnia, ale też w nocy chłodno, 6-7 8 gradusów, tak będzie temperatura padała tak kus oteplenia w sobotu do 19 w Komloszci i w niedzielu do 22. Piduj jeszcze do ruskiego Kerestura, w którym w tym momencie 16 gradusów. Tam jeszcze możesz powisty pizne lito, jeszcze siadaku zborony, za to, że w tym też nie powinno laty, choć niebo ciż, na niebie ciż będą cię chmary wkazowaty, choć sońcia no, możesz powiedzieć, na premier sedu nie braknie i Dakus będzie teplejsze. 20, 22, 24 gradusów, tak do czwartka, aż do niedzieli do 25 gradusów i niedziela będzie z przewagą. Sońcia, choć ciż trzeba pamiętać, że i tam na południe temperatura może pasy do 6-7 gradusów w nocy. Za to jeszcze możesz powiedzieć, to już chyba polityk, choć besiduje, że to wszystko może jeszcze być z tym różni. No i cóż, pomaleńkę będę się z wami praszczał. Mamy kus ponad 5 minut do 9 godziny, a po 9 godziny stryczu się z wami w programie Słowo Wycia, znaczy o języku i na językach, a za to te 3 świty, które teper kinczu, no to już bardzo wam kraśni. Dziękuję, by się dołał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM. 3 świce.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Я сьогодні веду, взяв це за мету, вільно заведу, називай мене.

0: Radio LM FM.
1: Jest to rok 22 wyrażnia septembra 2023 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Sytuacja zalił w Klimkiewci i dali się pogorszać. Podle danych regionalnego zariadu wodnej gospodarki z 21 wyrażnia septembra o 6 rano w rezerwuary nachodziło się około 4,19 milionów kubometrów wody. To najniższy rywen odnotowany w historii Klimkiewka. Popiednie minimum z grudnia-decembra 2024 roku wynosiło około 4,22 milionów kubometrów. Zmniejszenie jest osobliwo widoczne w porównaniu z danymi z poprzednich tygodniów. Kińcem lipca i juleja rezerwuar mieścił około 9,5 milionów kubometrów wody, a 20 sierpnia augusta około 6,04 milionów kubometrów. Za niepełno 2 miesięcy kilkość wody zmniejszyła się o ponad połowę. Jedną z przyczyn dalszego zmniejszania się rywnia jest utrzymujący się niewielki dopływ ropy. Jeszcze 18 wyrażnia septembra do zasobnika wpływało około 0,42 kubometrów wody na sekundę, to dokoli odpływ wynosił około 1 kubometr na sekundę. To oznacza, że Klimkiewka dalej traci tyle wody, jak jest w stanie zgromadzić. To smutny rekord zwiększa obawy na temu funkcjonowania ekosystemu rezerwuaru i rzeki. W czwartek 24 wyrażnia septembra w Korlickim Centrum Kultury odbyła się konferencja Niski Beskid Spilny Krajewit Dano Dialog Rieszenia, podsumowujący projekt Spilny Krajewit. Registracja uczestników zacznie się o 10 godzinie, a oficjalne otworzenie konferencji zaplanowano na godzinę 10.15. Podczas podii będą przedstawione rezultaty doświadczeń, co dotykają relacji między przyrodniczym i kulturowym krajowidem Niskiego Beskidu, a doświadczeniem jego żytelów i osnuwateliów. Po prezentacji raportu o 12 godzinie zacznie się dyskusyjny panel z uczestnictwem ekspertów, co reprezentują między innymi geografię, antropologię i socjologię. Konferencja ma być prostorem besidy o tym, jak dano doświadczeniu i ekspercko znania mogą wspierać rozwiązania, co dotykają wspólnego krajowidu regionu. Na Magury trwa odbudowa nowej kolejby PTTK, która znajduje się na miejscu dawnego obiektu zapartego w 2021 roku z przyczyny złego technicznego stanu. Zgodnie z teprzyjnym harmonogramem, nowy obiekt ma przyjąć pierwszych gości na początku 2028 roku. Historia kolejby w tym miejscu sięga 50-tych roków XX wieku. Budowę pierwszego obiektu zaczęli w 1954 roku z inicjatywy Stanisława Gabriela. Do jego wzniknienia zhosnowali meczeńczo madereło, co pochodziło z rozbieranych lemkiwskich chysz. Protiahom dalszych dekad kolejba była jedną z ważniejszych turystycznych punktów Niskiego Beskidu. Po jej zaberciu ekspertyzy przeważyły o budowie nowego obiektu. W nowym budynku znajdą się niczniowe miejsca, idealnie i techniczne pomieszczenia, przedłużono też dostępność dla osób z niepełnosprawnościami ta nową sanitarną infrastrukturę. Roboty są już zaawansowane. Wykonali dalszą kondygnację i dachową konstrukcję, a teraz robione jest pokrycie dachu. Po paroletniej przerwie Magura ma je zaś być roczną bazą dla turystów, co eksplorują Beskid. W Kładoszowie trwają dalsze roboty przy budowie prawosławnej cerkwi Rożdestwa Świętego Jana Chrzestitela. Teperyczny etap będzie obejmował między innymi montaż zrobionych na zamówienie wogladiów, a tak samo dubowe dwery. Ich koszt wynosi około 65 tysięcy złotych. Na zonie świątyni wedeno są roboty przy ozdobnych arkadach. Równocześnie idą roboty w dzwonnicy, gdzie przygotowana jest konstrukcja pod podłogą wyższej kondygnacji, na której w buduczności mają zawisić dzwona. Jak informuje paroch otec Jarosław Grycz, widno postupy budowy, jednak przed wspólnotą następna etapa i związana z nim wydatka. Parochia wede zbierku groszy na dalszą robotę. W Poślednich tożniach kolektor la budowo prochodyli meczańczoma podczas prawosławnych torżestw w Białymstoku, Supraszny i na Światej Gory Grabarci. Nowa Światonia tworena je w formie, jaka nawiązuje do tradycyjnej lemkiłskiej cerkownej architektury.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Drodzy radiosłuchacze, Radio LMFM. Z tej strony mikrofonu. Natalia Małacka-Nowaga, to Pacisna Chodyna, a to nasze druhe żyłe wysyłania w radiu Ruskoj Bursy z Gorlicy, kiedy te tu desy w okolicy zajechajte. Zajechajte do Bursy na premier na kawę albo na herbatę. Zapraszamy.

No moi drodzy, klasyczna czas tefer, znaczy trybami powisty, że dnes mamy wtorek, mamy te 22 den wresnia, septembra 2026 roku, 265 den toho, że to fort 39 tyżden toho roka. Perednamy iszczy, ale nie to to. No to trzeba mi kalendarz otworzysz to wse, a drugi się nie chce otworyty, bo pozmieniali się. O, mam wszystko już, probaczcie, ale znate, że jesteśmy przed konferencją i tu z każdej strony telefony. Moi drodzy, perednamy jeszcze 70 roboczych, ów i 31 swobodnych od roboty. Tak się człowiek nie może skoro pojmaty. Sonce dnes zbudyło się 6.26, schować się o 18.39, schyd mi siacia bude aż 9 minut po godzinie 17, zachyd 5 minut po godzinie pierwszy w nocy już to bude sreda. I miesiąc jest jasny na 83%. Procent południa najbliższa za 4 dni.

już pisze te rozmaite, choćby takie, że zimno w lisi sucho, rybiu neje. Jakie sucho, jak tu lije i lije i lije. Wczoraj w nas było tak, że w jednym momencie była buria, w drugim momencie no i mocno zachmurzone niebo, w drugim momencie zaczęło się rozwydniaty i przebijało się takie niebie, ścisie niebo, a jeszcze była i ducha na niebie. Było to interesująco. Dnes zaraz smotrymy, jak to będzie się rozwywało, bo od rana też lije, to może w końcu perebie się i to deszcz w to tu najniższą partię w lisi, żeby no, nawodny ty kuściok i żeby to te ryby się pojawiły, a może desy już tych rybiu jest wysyp. Pyszte, drogie radiosłuchacze, chodzę ja znam, że dla rybiariów to jest tajemnicia, każdy ma swoje miścia, to może nie, że desud ryby, ale cy sud ryby. Hneskę jeszcze okrem inszych riczy jest znate, nie znam czy znate, że jest den bez auta. I kiedybym może była to świadoma perę, jak bym wsiła do auta, to może bym do tego auta nie wsiła. W Koroliciach największa krzyżówka, największe skrzyżowania wkazało się być bez świteł, a ja musiałam skrócić w liwo. Pomyślałam, że to działo się na tym największym skrzyżowaniu w Koroliciach. No, było bars. Było filmem akcji, może tak bym to powiedziała. Gorleci rano i skrzyżowania na zawodziu bez świteł. To sobie wyobraźcie. To tylko, które mieszkają w Gorlecach i w okolicy Gorlec. Może sobie wyobrazić, że tam nie było wypadku. W tamtym momencie to się naprawdę czudują.

Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki podaje, że w dzień zachmurzenia będą wielkie z większymi projaśnieniami, a w drugiej części dnia na zachodzie będą nawet rozpochodzenia. Krótkoczasowy deszcz w wschodniej części dżerżawy może pojawić się burzy i wtedy będzie lat nawet do 15 mm lije, a w regionie Karpat od 15 do 25 mm i w horach, tak, wysoko w horach, śnieg. W Tatrach może nakurzyć nawet do 18 cm, to jak wczoraj było za dnia chyba 10, no czy 10, to już 20 i tu 18, no to robicie już. Dobra peryna. Maksymalna temperatura od 12 gradusów umieszczamy na południe, koło 15 gradusów Celsjusza w centrum i na schodzie do 18 w północno-zachodniej części Polszczy. Studenniejsze w horach od 9 do 13 lem. Witer słaby umiarkowany w horach, mocniejszy w porywach do 55 km na godzinę, a wysoko w Karpatach i w Sudetach, w Karpatach do 65, a w Sudetach do 100 km na godzinę i w nocy wielkie zachmarzenia tak samo, z większymi przejaśnieniami, miściami, ochowolni na zachodzie, jak i w den, a perechidni i w centrum też rozpochodzenia. I w nocy też może czas do czasu polewaty, a wysoko w horach śnieg do 10 cm, w Tatrach zas może jeszcze nakuryty. Minimalna temperatura od 6 do 11 gradusów, studenniejsze w horach koło 5 i w nocy też może podułaty. Kiedy idę o biometeorologiczny usłowia, to ocina dla pochody na dnes jest taka, że utrzymują czasia, to ta nyżowa, dojdowa i z witrą pochoda, dalej będzie mała niechosenne wylijania na organizm człowieka, ale na schodzie Polszczy to ty przeważająco niechosenny biometeorologiczne usłowia wieczorem osłabnąć do obojętnych. Także tak to wygląda. I jeszcze pizrymy na tysk, to podobnie jak i wczoraj, zachodnia, południowo-zachodnia czas Polszczy, ponad 1020 paru hektopaskalów, 1026, a schodnia czas w Polszczy 1016, to najniższy tysk, 1016 hektopaskalów. I nie znam, czy zazraty czasami na taki sajt pochodowej norweski, r.no. Jem tam pozerała często, że tam mają taką dokładną pochodę. Takie wirohidne to było dla menedżera i jest dalej. Ale jem się doczytała, że na sajcie RNO dla Polszczy, kiedy do Polszczu podawany są dane, które biorą jak raz ze sajtu Polskiego Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. Także to nie jest to klikaty RNO, starczy klikaty meteo i mgw.pl.

I teraz czas na posłowici i zaznaczyłam sobie takie na premier. Ustroił się jak storyk na Wielkden. Po polsku się abysiduje, że się ktoś wystroił jak stróż w Boże ciało, a my mamy swoją wersję. Ustroił się jak storyk na Wielkden. Bardzo fajne, przyznajcie, że fajne. I też mam tak, który no, zas, budu potrzebowała waszej pomocy. Holit bez mydła i holaka. No iż to dalej. Jak to dalej interpretuaty? Holit bez mydła i holaka. I besidualet iż dał mu lemkę. Może besidujuc i dalej, choć pewno dane kotryny będą znaty, co to znaczy to ostatnie słowo. Chodzę mi o młodych słuchaczy radiowym. Hołowa bez rozumu jak lichtarnia bez kamfiny. Hołowa bez rozumu, jak lichtarnia bez kamfiny. I jeszcze raz. Holit bez mydła i holaka. I to pierwsze. Wystroił się jak stryk na Wielkden.

I idziemy sobie do Nowego Sącza, zazeramy do kulturnego kalendarza. I w Nowym Sączy od 1 do 30 września możecie widzieć wystawę fotografii Tam, gdzie dotyka nas niebo. To jest wystawa zorganizowana przez Kranickie Fotograficzne Towarzystwo. Oczywiście musiała zacząć od lapsusu. Wystawa jest prezentowana w Krynicy. W Sądeckiej Podii mam dwie zakładki dalej, probaczte. W Pijalni. W Hołowni Pijalni, jak się pijdete perej chaty do Krynici, perejdete trotuarom, to zajdźte do Pijalny. Tam to wystawę jeszcze przez parę dni możecie widzieć. Autorem zdjęć jest ksiądz Stanisław Pachowicz. Zaczął fotografować, albo tak podumał o tym, żeby zatrzymać to nasz to pozerat, kiedy był w górach, w Tatrach. Świt obzerany z perspektywy tych górskich werchów wkazał mu inny wid świta. Jak podaje autor z nim oktody, odkrył, jak wyjątkowy, jak cudowy jest ten świt i jakie wielki jest Pan Bóg, który to wszystko stworzył. W dzisiejszym świecie, bardzo zalitanym, człowiek poświęca coraz mniejsze czasu na moment zatrzymania, refleksji nad tym, co dobre i krasne. Zabywać się, że istnieją miejsca, czasem zaraz obok nas, jakie przypominają, że świt potrafi być krasnym. Wandrujący powiat czysty z ziemi, a też odwiedzający odlewy zakutyny świta, możemy to doświadczyć. Choć wiem, żeby moje snymki uwrażliwiły choć kiedy kotry sercia na dostarichania toho, obikczochowe krzyna ludy perechody obojętno, żebyśmy potrafili pizryty na świt i nakształczamy dobra zachoplenia i krasy. I to są wszystkie to tym przyczyny, dla których to fotograf chce dzielity się swoimi robotami. Także to takie znymki wskazujący wyjątkową krasę tego świta, który dookoła nas możecie obserwować w Krynicy. Jeszcze następną podią już w Nowym Sączy, jak ujem naszła, to ekologiczny piknik w Nowym Sączy będzie prochodził na rynku i ten piknik ma na celu, żeby wyedukować mieszkańców Nowego Sącza i wszystkich turystów, czym jest azbest i gdzie występuje, czym jest niebezpieczny dla zdrowia, jak bezpieczni postępować z wyrobami z azbestu, czym nie

takich uczestników zaplanowane są nagrody, jak drobne podarki. To w piątniczu, a w czwartek, 24 września, o 18 godzinie w małej galerii koncert, nie wernisaż, a koncert Kuba Kotowicz Quartet. Kuba Kotowicz Quartet to ensemble, jaki wykonuje autorski repertuar skomponowany przez lidera. Główne inspiracje to współczesny jazz, ale sichać też po inne muzyczne żanry. Wykonywane twory łączą w sobie melodyjnist, tem z bogatą harmoniczną warstwą. Kompozycji Kotowicza to inspiracje, jakie sichają od prozy życia, toho codziennego życia, po medżeń, czy ma twory Tolkiena, czy innych ważnych dla autora artysty, jak formuale ho jak artystu. Koncerty Kuba Kotowicz Quartet to zabawa z łuką, energią, to improwizacja, ale to też historia, którą muzykę chciał przekazać. Kuba Kotowicz jest wibrafonistą, kompozytorom, absolwentom Muzycznej Akademii w Katowicach w klasie wibrafonu i marimby. Wede aktywne artystyczne życie, poruszające się po różnych muzycznych żanrach, od jazzu, przez elektroniczną muzykę, popularną, aż po klasyczną muzykę. Furt stara się propagować tot mało znany instrument, jakim jest wibrafon, i wskazywać go w różnych wydach, w różnych konfiguracjach. W czas studiów był laureatą czeslennych polskich i zagranicznych konkursów. Spił twory do różne projekty muzyczne i współpracował też z różnymi artystami, jak Marzeńczym AWW, Baranowski, Karolina Czarnecka, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Lukasyno, Marika, Silesian Art Collective i inczy. Jest pedagogą w muzycznej szkole w Warszawie w klasie jazzowego wibrafonu. Dumam sobie, że to będzie fajny koncert. Także to, kiedy tam desy budete, to się wyperte. A jeszcze też w tejże instytucji, w małej galerii, od paru dni jest do obzerania nowa czasowa wystawa Jagny Rumin Uhlyny. Może tak to mogłabym perewesty. Jagna Rumin tworzy keramiku, inspirujący się naturą w swoich robotach, łączy proste formy z emocjami. A jej wielką pasją jest wypalanie keramiki w technice raku. I to tu wystawu możecie w małej galerii obserwować do 17 grudnia, wstępne darmo.

Moi drodzy, dawno, dawno, czy jak jesteś czas temu, informowała jem, że w Korośni budu prochodził światowy czempionat, balonowy czempionat, 26. czempionat świta. Lotamy baloniu, tak? No i to czempionat jak raz prochodzić teper. 19 toho było oficjalne odkrycia. W zmaganiach bere uczest 104 zawodników zmagających się z 32 drżał po całym świecie. Najpierw odbyły się treningowe perloty, żeby to te, które sterują balonami, mogli się zapoznać z meteorologicznymi usłowiami na tamto czas, bo w piatniciu były to te treningowe loty, tak, pak było oficjalne odkrycia w sobotu i w niedzielu 20 września proszli pierwsze loty, preloty, tak, i to jak raz się powęło, bo w niedzielu była cudowa pogoda. Zawodnik startuale z miejscowości Żegelce i Faliszyłka, pak prelituale nad Cilamy, który wyznaczono na korośniańskim letowisku, i to w niedzielu się wszystko kras odbyło. Na żal z przyczyny płannej pogody poniedziałkowy loty były odklikane, tak samo jak i dzisiejsi. Mają jeszcze potrwać 3 dni to te zmagania. No, w zależności od tego, jaka będzie oczywiście pogoda, żeby umożliwić bezpieczną rywalizację. Ryszynia co do tego, kto i kiedy, jak będą ich startować, będą na bieżąco pilnowane. Do teper rozegrano 9 konkurencji. No i najlepszy jest na razie Francuz Paul Seno z dorobką 7338 punktów i wyprzedził win Amerykanina Joe Zwada i Brytyjczyka Dominika Barefforda. A najwyżej klasyfikowany z gromadian Polszczy Arkadiusz Iwański zanimat 18. miejsce. W nocy proszło, w nocy w niedzielu proszło niczne air show, to może nie podło, by się dbała, kilku się tam działo, żeby nam nie było szkoda tym, któryśmy tam nie byli, ale jeszcze zaplanowany jest tradycyjny niczny pokaz baloniów i laser show. I to zaplanowane jest na 24, na czetwer. To dwie czasy też przyjechają każdego roku w Eloch Obserwatorium. Organizatory estymują, że to ty dodatkowe podii może przyciągnąć do Korosna aż i paru dziesiąt tysięcy turystów. No, trzeba by było to na skoro jeszcze pizryty na site Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. Pizryjmy sobie na czetwer. No, mocno zachmarene nebo i deszcz. Zaraz to samo. W nocy z czetwerha na piatniciu zima, radus i deszcz. Może przeciągnąć kus dalej, bo w piatniciu ma być kuściok lipsze, a w niedzielu to już zahali bezchmarne niebo i 20 radusiu. Już pił świta, perejchali, to może zostaną na kuściok dalsze.

Moi drodzy, to jeszcze raz od mnie informacja o konferencji, na jaką zapraszam w najbliższy czwartek. Informacja jest i w naszych nowinach Radio LMFM, ale i od mnie zaproszenia, że w kince opublikujemy raport rychtowany w ramkach dijania Nyski Beskid Spilny Krajewet Dany Dialog Ryszenia. Przez długi czas zbieraliśmy materiały, zbieraliśmy dane, żeby spróbowały może tak jak odpowiedzi, jak na zdania, jak rozumite krajewet, jak spilni onym ryszaty. Byliśmy w Hołas, w ten, których nawet i słuchaczy Radio LMFM besiedualiśmy. Byli Hołas też i ankietery, bo na osień minułego roku było wydane ankietowe badania na wielki probi 800 osób, mieszkańcach Gorlickiego powitu. Daliśmy tam 20 paru źródeń i teraz rezultaty i tych badań ankietowych i indywidualnych besid i naszej internetowej turystycznej ankiety. Wszystko to jest zebrane do jednego miejsca, odpowiednio opracowane, też graficznie oformlone i premiera raportu w tot czwartek. Konferencja odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury od godziny 10. A podczas w której pройде prezentacja raportu, oczywiście nie będzie czytany i prezentowany cały raport, bo to ma więcej jak 60 paru kart. To będzie takie skoroczenia. Po tej czasie zaplanowana jest besida, dyskusyjny panel i panelistami sąd dr Agata Ćwik z Riaśliwskiego Uniwersytetu, geografka, badaczka takiej rozmetanej zabudowy w Karpatach, ta relacji między krajowym a planistyczną praktyką. Następnym prelegentom, panelistom będzie dr Maciej Krupa, antropolog kultury, publicysta i prawnik, jaki zajmuje się problematyką lokalnej dostępności architektury, turystyki i peremin krajowego. Dalsze zaprosiliśmy doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Profesor Michna jest socjolożką. Dośliżat znana jest nam, bo dośliżat naszą mężczyznę, ale też i Śląsku. Zajmuje się rolą religii, pamięci i języka w emancypacyjnych procesach i polityce dostępności. Czwartą panelistką jest dr Agnieszka Nowak-Olejnik z Jagiellońskiego Uniwersytetu, geografka, badaczka peremin krajowego Nyskiego Beskidu, zmin użytkowania, może tak, zemli i relacji między działalnością człowieka a środowiską. I pośrednią panelistką jest dr Bernadeta Zawilińska z Ekonomicznego Uniwersytetu w Krakowie, geografka, badaczka zrównoważonej turystyki i relacji między chronionymi obszarami a lokalnym rozwitkiem. Doktor Zawilińska jest współautorką strategii rozwitku turystyki magicznej, strategii Magiczna Kraina Lemkiu i Pohirian, a też jest współautorką strategii rozwitku Magórskiego Nacjonalnego Parku na najbliższe roky. Moderuaty besidu bude Marcin Szafrański. Dumam się, że to naprawdę może wyjdzie z tego bardzo ciekawa besida. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, a osobliwo zapraszamy przedstawicieli samouriadu. Wysłaliśmy oczywiście imienne zaproszenia, dalej się dało, do samouriadu, do urbanistów, planistów i osób, jak ryszają w sprawie prostoru naszego regionu. Zapraszamy też wszystkich was, którzy jest zainteresowane. Dumam, że da jak się pomistymy. Konferencja odbude się w Gorlickim Centrum Kultury. To znajduje się przy ulicy Michalusa 4. Okrem tej konferencji planujemy też tak gdy o miesiąc debatu w
nasi bursi już na miejscu debatu o rezultatach naszych badań. No to już będę po miesiąc po tym, jak opublikujemy raport, tak żebyście mogli sobie na spokojnie się z nim zapoznać, poczytać i tak, żebyśmy mogli o tym raporcie, o tych rezultatach pobesidułaty, bo wyniki są bardzo ciekawe.

A moi drodzy z lokalnych Wisty, to przynoszę wam informację o taku, że to w najbliższych tygodniach w Urtiszczy w różnych sełach gminy Sankoła prochodzą selskie zebrania, podczas których mieszkańcy mogą wspólnie ryszać o przeznaczeniu środków z sołeckiego funduszu na 2027 rok. To też oczywiście nachoda do tego, żeby pomyśliła to o bieżących sprawach pojednych miejscowości, żeby zgłaszać potrzeby swoje, propozycje, omówić te najważniejsze temy tykające seła, w którym mieszkacie. Takie zebrania proszę już w Koryli, w Sankoi, w Obodakach, w Bortnym, a przed zabraniamy sud jeszcze siary, ropycia, macyna wielka, macyna mała, wapenne i tiłko. I koniec spisku. Także to zazerajcie sobie też na site Urzędu Gminy do potwierdzenia. No i koniecznie się wybierte, bo narikaty po tym, jak się nabierze uczasty, to jest płanne.

I moi drodzy, zazaramy sobie teper do kina, jak tradycyjni, a tam Maczeńczyma. Urodynowa podia, urodynowa impreza. To grecko-hiszpańsko-niderlandzko-brytyjska produkcja, światowa premiera tego filmu przeszła w sierpniu minułego roku, no a teper film to dotarł i do Polski. Mamy Markosa, greckiego miliardera, jaki wzorowany jest na postaci Arystotelesa Onassisa, organizuje w swoim majątku na prywatnym ostrowi urodzinną imprezę dla Diuky, bo to tak inczy 25 roku. Zaprasza światowe elity grupy The Animals. Chciałby ogłosić jej zaruczyny z synem bohatego biznesowego partnera, ale to ta zalublena jest w kimś innym wybitnym ghostwriteri, jaki pisze biografię jej widcia. Autorytarnej Markos, jaki no one terpyt kolesia mu dach to protyłyt, zrobić wszystko, żeby jednak zrealizować swój plan sukcesji, bo rodzina to najtiekszy biznes. Budę szantażował, robił jakieś intrygy, no budę się działo. Je to drama, nie komedia, a drama. Inczy film, którego premiera jest w ten weekend w polskich kinach, to zas film, którego światowa premiera odbyła się rok temu, ale teper mamy go w nas. Szwedzka produkcja jak Bert to wszystko ohorne. To jest na ołowok filmu. Bert ma je parunacet rokiu i w jedno ze swoim najlepszym przyjatelom, Ake, zaczynają z praktyku staż w restauracji. Tam Bert poznaje dziewczynę, w której się zalubuje. Ale Ake, jego przyjaciel, zalubuje się w tej samej osobie. Jak z tego wyjść, żeby zachować dziewczynę i najlepszego przyjaciela? Ciężkie zwidania, sekrety, wielkie dylemy. Jak Bert ma to wszystko ohornuty, żeby nie dowesty do katastrofy. Dalsza propozycja, tu już dla najmłodszej publiki, belgijsko-francuska animacja Luna i rozbesidłane paciatko, choć nie idę o paciatko, takie paciatko raczej to też to wygląda jak chomik. 11-letnia Luna jest lubitelką serii książek o superherojach, jak Borucia o Serdowisko, otrzymuje magiczne pero od tajemniczego autora książek i to ten zaczarowany przedmiot sprzyczynia, że wszystko, co napisze, faktycznie się dzieje. Dziewczynka odkryła, jak wielka jest siła tego pera i rusza w niebezpieczną wyprawę, żeby naprawić te szkody, które zrobiliśmy jak ludzie serdołysku i żeby zachranić planetę przed katastrofą. Edukacyjna aż do tego i w pewnością kuzi śmieszna, kuzi zwalczająca. I pośrednia propozycja to jest nie premiera, a wznowienie. Film z 1987 roku Martwe zło 2. To jest horror, jaki ma je aż 7,5 gwizdok na 10. Znaczy, musi to być do sprawdy dobry horror. Aż wyjeżdżać z dziewczyną na romantyczny weekend do chyszki w Hubyni Lisa. Oczywiście tam do tej chyszki niech to nie przychodzi, nie przyjeżdżać, bo jest desy na kince. Świta. Na miejscu nachodzi magnetofon z nahraniem fragmentów knychy chmerłych. Odtworzenia taśmy oswabarat demony schowane w lisi. Zaczyna się krwawa borba, która tak samo pererarat, to i śmiszyt. To robi wrażenie.

Mój drogi, czy chcielibyś też to dodać od siebie? Przekazać dalszym słuchaczom Radio LM FM? Bo może być waszym nositelom, wisty, perenositelom informacji. Moi drogi, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Paczystej Godziny. Oczywiście leszajcie naszego radia, ostatnio z naszym radiom. Poślidnie żyłe wysyłania to wieczorą po godzinie 8 wieczór, zaraz po nołynach. Jest wtorek, to będę z wami Severian Kasowski, a ja się z wami praszczam i żyłam spokojnego witierka. By się tułała Natalia Małecka-Nowak.

Paczisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Ja? Ciebie? Zaczarowałam? Zaczarowałam.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły i śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM.

Słuchajcie tej pierwszej naszej chlastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, dobrý slovače Radia Lem FM, z tej strany Severian Kosovský, vítam vás v tot studený večer 22. verešňa 2026. roka. Máme vytorok, no ale studeno nám sa zrobilo počiatkom týždňa. Včera lało i na Čužini, i na Lemkovini, a dnes na Lemkovini bolo to tam, ale mám tiež informácie, ja by si od tam, ale bo dnešnú audiciu čujete z Roslavského studia. Na Lemkovini dnes dosť slnce, tak na zminno. No a dnes za dňa kusia nám pojasnilo, slnečko zašvitilo takoj tu vo Vroclaviu, v Lignice, v Lubini, odkale do vás dnes by si dujú. Ale to tiež nie jest tak, żeby sme byli aż tak zadowoleni. Chciałoby się, żeby li to wrnuło. No ale nic, my się zagrijemy dobrą muzyką w Radiu Lem FM, tak że ja się, drodzy słuchacze, Lem na chwilku z wami teraz popraszczam, poczujecie pierwszą muzyczną wiązanku i o paru minut głowam wertam.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

I dorosłacze, jak wam wertam po muzycznej przerwie. Jak uznate, to trzy świty, a za mikrofonem Severian Kosowski. Dnes 22 dzień września, to 265 dzień wróci do kincia toho, że naszego 2026 roku lisza nam się lem, albo aż 100 równo dny. Tak, dnes 22 dzień września, do kincia września już kus bilsze, bo tydzień i jeden den, 30 dni wresen czyslit, pierwszy żołtnie, jaki nas przywitat, tak już w następnym tyżny. No, a kto by podumał, że tak skoro to przyjdę, no to już o tydzień, ale w czwór. Tak, to, drodzy słuchacze, ja nie prodążam, teper muzyczna przerwa, a po niej do was wernu i sobie posmotrymy do naszych kalendariów, pozdrowimy przy tym naszych dneśnich solenizantów.

0: Tułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
3: LMFM.
4: LMFM.

Wertam głowam Nadiusia, że dobry nas odberata, a muzyku przy tym dobru w Lem FM czujete. Kiedy wam się dasz to nie podoba, to tak możecie do nas napisać na severian@lem.fm. No i tak, dnes 22 września za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, swoje imieniny świadkuje odmierzeńczyma Wasylisa, Digna, Innokenty, Joakim, Akim, Osyf, Foma, Wiktor, Cy, Felix i Ignat. Kole sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, tak zwanego naszego starego stylu. No tak hnesko pozdrawimy Akima, Annu, Osyfa, Severiana, o Anym nie znał, Feodozyja, Charytona i Feofana. Także to wszystkim solenizantkom, ta solenizantam na mnogo i bohelita, no a z tym Severianom to poprawdziłem, no zaczudowany, bo nie spodziewałem się, Anym nie znał, że dnes 22 września w karcie z kalendaria to imeno, jakie ja noszę, się nachodzić.

0: No rozpaczę, jak się mate, cy nas dobry odberate na diusia, że hej, takż to teper bym chodził wam krótko powisty o tak zwanych netypowych światach, jakie mamy zapisane do dneśniego dnia 22 września. No i medżeń trzyma hnesku był den bez auta. Ja rano jem iszo potiahom, a jem się doznał, że dnes na tym odtynku mista Wrocław jak raz za darmo może było perejchaty. No poza mistą już trzeba było sobie bilet prydbaty. Ale kto autom po miście izdy da chodził hnesku jak raz sobie potiahom pity, tak lem za durno, za darmo mi kto to zrobił, bo dnes świtowy den bez auta. Okrem toho Świtowy den nosorościa, świtowy den dawci szpiku, no i to śmieszne, den ćwiczenia perd zerkałom, proszenia o podwyżku płacy za robotu, groszy, tohoż to malibyśmy prosić w swojego szefa, koli byśmy chcieli mieć podwyżkę. Tak i my, dnes w LMFM, jak redaktory, możemy prosić podwyżkę, żeby nam bliższe płatyli, ale musielibyśmy pierwsze sobie przed zerkałem to proćwiczyć.
1: Wczera, dnes zaran. LMFM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LMFM.

Wertam głowam do rozsłuchacze, nachodzimy się już w tym osinnim czasie, takoj w minuły weekend proszła na Lemkowyni 34. Lemkiwska Tworcza Osin. Pierwszy den odbył się w Bortnim, jak znate, a drugi den w Ruskiej Bursi w Gorliciach. Sama osin była to choroka poświęcona Fedorowy Kuziakowy, wyznaczonemu lemkiwskomu pisatelowi malariowy, jak raz wrodził się w Bortnym, no i toho roka sotna rocznica jego narodzenia wychodziła. No ale ja nie o tym, chciałbym prosto wam powiedzieć, że przy nachodzi tej oseny tak trzeba się grzać i dobrą muzyką, tak że zapraszam was na dasz to fajne nowe w radiu LEM FM.

0: I przyszła pora na toto doroslače, żebyśmy sobie dać to powile z naszego lemkiewskiego rusyńskiego kalendarium. Od razu wam powiem, że za wielo toho neje, ale jest jedna osoba, o której trzeba koneczno powisty, odże to osoba Gavrila Beskyda, jaki wrodził się 28 września 1929 roku w Košiciach, to dyszna Czechosłowacja, i pomar 22 września, dnes data smrti już czwarta, bo było to w 2022 roku w Priaszowie. Był to pedagog, rusyński publicysta, sospilny dijacz. Jak im powił, wrodził się w Košiciach do rodziny Jevgena Beskyda i Marty. Dzieciństwo przebył w rusyńskim seli Legnava starolubiwieńskiego okresu, gdzie jego otec był za 35 roków grekokatolickim świeszczennikiem. W seli wychodził osnovną szkołę, pak ruską gimnazję w Priaszowie i wysoką szkołę pedagogiczną w Bratysławie. Najpierw uczytelował w rusyńskich selach Legnava, Mały Lipnik, pak na szkołach w Priaszowie, gdzie się w 1991 roku już zakończył tu swoją robotę i piszą na pensję. Jak raz Gavrilu Beskyd był prysutny w naszym lemkiewskim rusyńskim ruchu na Słowacji takoj po 1989 roku, najpierw jak inicjator nawrócenia Rusynom ruskiego domu w Priaszowie, który był w roku 1965 niezakonno zosztatnieny. Na żal nie powiało się mu to po prawdzie zrobić i dożyć tego czasu, bo do dnes to ruski dym jest w takich obstawinach, a nie innych. Sam osobą publikował Gavrilu Beskyd w różnych wydaniach, między innymi w czasopisie Besida, który wydaje nasze Stowarzyszenia Lemkiów w Polsce, ale też i w innych rusyńskich wydaniach po całym świecie. A i my w Radiu Lem FM mamy taki krótki dżingiel, przerywnik z blażonej pamięci Gavrilom Beskydom, tak że dumam, że teper bude dobry sobie toto przypomnuty.
1: Ще раз, чекайте, бо до ради я говорю. Словом, я ся назила магістер Гавріел Бескіт, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелюві в Криниці, редакторові Бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х роках в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia w życiu, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchů v jeho robotě na poli lemky v Rusyni v Polsce.

0: Prišła pora na to, że wezmę sobie powile do branic. Tak ja to zrobię. Dnes, poprawdzie, dopiero wtorek, 22 dzień września. My się oczywiście jeszcze w czwartek poczujemy, a w sobotę też będzie audycja o domaż. No ale zakla to tak jeszcze wam chcę życzyć zaranku zbilsze sońca, mniejsze dojdżu, mniejsze toho witru, żebyśmy się jeszcze natiszyli, kiedy możemy tam w miru tepłą chwilu i początkom oseny. No toż, majte się szumni, dobranic, zdrowie wszystkich, Severian Kosowskiej.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: suslami.
1: Дорогая Ленка, Janko, czyś Mario, bo Iwan, zo Świdnika was serdecznie pozdrawuję, że lubię cała moi śpiewanki. Ale znate, że to typer już mam 77 roków, ciężko sam śpiewać po infarcie i po operacji serca, ale lubię olemkiewską śpiewanku, a szanuję jej tak, że zapisuję jej i rychtuję już czwartą książkę, gdzie wyjdą śpiewanoczki, żeby młoda generacja sztoskaj proste mala z czego wyczytać i tekst, i melodię, żeby nie zabyli to nasze dziedziwskie.

Radam dziewczę, co milować mym, dufa w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to ty dziewczę.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodne słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
0: Daj Boże.

Jakiem był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim

W maleńkim kraju, daleko odesy tam, na Lemkowyni, do fan Lemwiter, a monumentom hora syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.